0: przyłaj.
1: Poletje je čas za dopust.
2: Radi imamo poletje.
1: Štajerski val.

0: pa ti tole.
1: Če bi šla z menoj, z roko v roki tvoj, bi ostal do konca dni.
2: Oja, čakaj, kaj pa tale?
1: Ubjelo, moja ljubavi, vidim te v cielo.
0: Tale pa vedno paše.
2: Štajerski val, radi imamo hite.